0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam ti ryby do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.

0: Jasenka, čo to stváraš?
1: Naháňam ti ryby do siete.
0: Už aj do člna. Chytí ťa žralok.